mvura ipapo naika. Hazvinogona kutokushaisa rufaro zvegore rwese. Thank you so much, Mambedzi.

Mitauro ima Afrika. Akofi Olomide, muimbi akaita mukurumbira pasi rose rino. Apana vanofarira musemo rumba vasingamuzive nemaitambiro nemaridziro nezvese. Muimbi akaita zita rakakura panyika pano. Tinongotenda Mwari kuti takapiwa chipo chakadaro chemunhu akadaro munyika. Aiwa kadzi tinofadzwa nazvo izvozvo zvakanaka zvinotendwa panguva yakafanira.